Zenya kudirwa paHarare apo sekuri gwini zviri kudidiko paHarare. Zara nyika paHarare apo wakabata sei chimuri chacho uri kuizwa sei nepenyero ndefipi tepo chini chevanhu iri kusvika zvakanaka here.